0: Tu El Radio, 20 lat po tym, jak ukazał się w oryginale utwór I Got You Babe, czyli w 1985 roku zespół UB40 i amerykańska wokalistka The Pretenders, czyli Chrissy Hynde, wydali cover tego utworu. Co ciekawe, piosenka znalazła się zarówno na albumie UB40, jak i na kompilacji największych przebojów Pretenders z 1987 roku. A i jeszcze jedna ciekawostka, w filmie Dzień Świstaka, to właśnie I've Got You Babe budzi codziennie każdego ranka wcielającego się w główną rolę Billego Murraya.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Spory ruch w tej chwili jest na Obywatelskiej i na Jana Pawła, też nie będziecie mogli sprawnie i szybko przejechać. Tłoczno na Pabianickiej, na Bandurskiego sporo aut, na Włókniarzy zwalniamy. Limanowskiego i Konstantynowska też oznaczają wolną jazdę. Oczywiście, że trasa WZ jest w tej chwili zakorkowana, Kopcińskiego zwalnia, Brzezińska zatłoczona i na Rokicińskiej też trzeba jechać wolniej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Tu El Radio. Od 25 października samoloty na trasie Łódź-Birmingham będą latały 3 razy w tygodniu. W czwartki, piątki i w niedzielę. Do tej pory połączenie było realizowane tylko 2 razy w tygodniu. Mówię o tym dlatego, że Birmingham może być ciekawym kierunkiem dla osób zainteresowanych miastami z industrialną przeszłością. No zresztą podobnie jak Łódź, brytyjskie miasto przez lata było związane z przemysłem, a część dawnych przestrzeni fabrycznych zyskała nowe funkcje. Brzmi znajomo? No właśnie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie 17, za chwilę w El Radio czas na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Łódź! Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
3: Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy. Po reklamie.
4: Nielegalna plantacja marihuany i broń palna bez zezwolenia w jednym z łódzkich mieszkań. Kolejne miejsce, gdzie można zostawić niepotrzebną żywność. Lodówka na Kozinach. Z pasażu Rubinsteina znika dawny budynek pizzerii. Będzie miejsce odpoczynku.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Nielegalna plantacja marihuany w jednym z łódzkich mieszkań. Zatrzymany 43-latek usłyszał zarzuty. Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi uzyskali informację, że w mieszkaniu przy Wróbla najprawdopodobniej znajdują się narkotyki.
6: Po dotarciu pod wytypowany adres drzwi otworzył funkcjonariuszom podejrzewany przez nich mężczyzna. 43-latek był agresywny i nie wykonywał ich poleceń. Stróże prawa zauważyli rozsypany susz marihuany na komodzie, co tylko potwierdziło, że w mieszkaniu znajdują się substancje zabronione prawem. Podczas przeszukania wyszło na jaw, że podejrzany w pomieszczeniu gospodarczym miał nielegalną plantację.
4: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska. Łącznie zabezpieczono ponad 2 kg suszu, grzyby halucynogenne i 12 krzaków marihuany oraz nielegalną broń palną. Zatrzymany usłyszał zarzuty wyrabiania oraz posiadania znacznych ilości narkotyków, jak również nielegalnej uprawy marihuany i posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy Kozin zyskali nowe miejsce, w którym mogą dzielić się żywnością zamiast ją wyrzucać. Przy parafii Najświętszego Zbawiciela przy Alei Włókniarzy 187 została uruchomiona miejska lodówka społeczna. Powstała we współpracy miasta Łodzi i firmy Beko z inicjatywy miejscowej parafii oraz Rady Osiedla Koziny.
7: Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, z lodówki też każdy może skorzystać. To nie ma znaczenia, czy jest to osoba w kryzysie bezdomności, osoba potrzebna, czy po prostu ktoś, kto chce wziąć sobie jedzenie z miejsca, do którego włożył je ktoś inny, kto nie chciał, żeby jedzenie się zmarnowało.
4: Mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To już 29. lodówka społeczna działająca na terenie miasta. Jej otwarcie jest kolejnym krokiem w rozwijaniu sieci miejsc, w których nadmiar jedzenia może trafić do osób, które z nich korzystają. Koniec z ruiną dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Ruszyła rozbiórka budynku, który przez lata stał pusty w samym centrum Łodzi. Miasto zapowiada nowe drzewa i nasadzenia, łąki kwietne, miejsca do odpoczynku oraz lekkie krzesła, które będzie można dowolnie przestawiać.
8: W wyniku tego wyburzenia powstanie plac zabaw dla dzieci, a cały teren pasażu Rubinsteina zostanie gruntownie zmodernizowany. Dzięki temu odtworzymy przestrzeń dla mieszkańców i ten pasaż stanie się miejscem, gdzie będziemy spędzać czas. A ta rudera, która znajdowała się przez lata nieopodal, zniknie i będzie teren, który będzie bawić łódzkie dzieci.
4: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Zostanie charakterystyczna ściana po budynku, ma stać się elementem artystycznym. Po zmroku pasaż będzie dodatkowo iluminowany. Miasto przejęło nieruchomość w 2025 roku za prawie 1,5 miliona złotych. Pierwsze nowe nasadzenia zaplanowano na wiosnę.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj bezchmurnie, a jutro w Łodzi ma być zachmurzenie umiarkowane. Dzisiaj 21, jutro tak w okolicach 23. W nocy temperatura spadnie do 9.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: El Radio.
1: El Radio.
0: Tu El Radio. Zapraszam na kolejną popołudniową godzinę. Tu Tomek Miara.

0: Słuchacie El Radia. Już od najbliższego poniedziałku na kilka dni do Łodzi przyjadą artyści nie tylko z naszego kraju, ale także z Hiszpanii, Francji, Niemiec czy Turcji. W ramach jakiego festiwalu? O tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Obywatelska i Jana Pawła. Tutaj na pewno ciągle jeszcze dość wzmożony ruch. Z całą pewnością Pawianicka oznacza wolną jazdę. Sporo samochodów jest jeszcze na Alei Włókniarzy. Na pewno Konstantynowska i na pewno Limanowskiego oznaczają wolną jazdę. Do tego trzeba dodać zazwyczaj o tej porze zakorkowaną Narutowicza i Kopcińskiego.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Gra dla Was El Radio. Od 5 do 11 października Teatr Pinokio przejmą artyści z Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Turcji. To wszystko w ramach drugiej edycji festiwalu S-Plot. To blisko 60 wydarzeń. Od teatru i instalacji sensorycznych po dyskusje o zdrowiu psychicznym młodych i sobotni rave. Łącznie zaplanowano, jak już mówiłem, 60 wydarzeń, w tym warsztaty, rozmowy po przedstawieniach, konferencję naukową, spotkania ekspertów, wydarzenia muzyczne. Festiwal otworzy najnowszy spektakl ludzkiego Pinokia, czyli Moko Moko Moko. Większość wydarzeń odbędzie się w siedzibie Teatru Pinokio przy ulicy Sienkiewicza.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Co powiecie na 10 filmów Andrzeja Wajdy, które będzie można obejrzeć w 10 kolejnych dni? Będzie taka okazja, o której opowiem wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Duel Radio. Początek października w Muzeum Kinematografii upłynie przede wszystkim pod znakiem Andrzeja Wajdy. Od 1 do 11 października zapraszamy na przegląd 10 na 10, który będzie obejmował 10 najważniejszych filmów reżysera. Szczególny charakter będzie miał sobotni pokaz kanału. Film zostanie wyświetlony 3 października o 17, ale wcześniej publiczność pozna historię od twórczyni jednej z